Myślisz pewnie, że słuchasz radia, a tymczasem przekroczyłeś granicę dwóch światów. Tu każdy dźwięk ma znaczenie, a każde słowo ma swoją wagę. Miłego dnia od radiow.com.

Cześć. Myślisz, że wiesz wszystko o swoich starych? Ja mam 60 parę lat, a to jest moja stacja radiof.com.

Cześć. Myślisz, że wiesz wszystko o swoich starych? Ja mam 60 parę lat, a to jest moja stacja radio w dot.

Zaczyna się pod kamieniem. Jest takie miejsce w górach, najczęściej w górach, choć nie tylko, ale tam można je spotkać częściej, gdzie ziemia przestaje trzymać wodę i puszcza ją. To nie jest źródło, to jest źródlisko, miejsce, gdzie woda przesiąka przez grunt i wydobywa się na wierzch. Nie ma tam nic. Mech, ciemna szczelina, wilgotny chłód, który czujesz na dłoni, zanim jeszcze zobaczysz, skąd to w ogóle idzie. Musisz uklęknąć, żeby usłyszeć. Ta woda spadła kiedyś jako deszcz. Wcześniej była mgłą, którą wiatr wypchnął na grzbiet góry, aż się schłodziła i nie mogła się dłużej utrzymać. Jeszcze wcześniej była morzem. Nie ma nowej wody. Ta, która wychodzi teraz spod kamienia, krążyła już wszędzie i wróci wszędzie. Wody jest wciąż tyle samo. Na ziemi wody słodkiej jest zaledwie 2,5%. No więc ta woda, która prawdopodobnie zwiedziła cały świat, przyszła do ciebie teraz, sącząc się spod tego kamienia. Na razie jest nitką. Przeskoczysz ją jednym krokiem. Idzie w dół. W dół, bo to jedyny kierunek, jaki zna. Po 100 metrach dołącza druga nitka. Po kilometrze 10. Woda zaczyna mieć wagę, zaczyna się śpieszyć, uderza w kamienie, spada z progów, kipi i bieleje. I właśnie w tym uderzeniu robi rzecz, od której zależy wszystko dalsze. Nabiera powietrza. Potok górski to woda przesycona tlenem i zimna do bólu. Dla większości stworzeń jest nie do zamieszkania. Prąd zrywa, chłód spowalnia. Dna nie ma jak się złapać. Ale tam, gdzie życie ma trudno, staje się pomysłowe. Na dnie leży ryba, której nie zobaczysz. Jest szara, centkowana, płaska jak kamień między kamieniami, z głową o wiele za dużą do reszty ciała. Głowacz. Nie ma pęcherza pławnego. Tej banieczki powietrza, dzięki której inne ryby wiszą w toni. Bez niego nie potrafi się unosić. Musi leżeć na dnie. Cała jego budowa jest zgodą na to, żeby zostać na dnie i pozwolić wodzie przelatywać nad sobą. Pod nim, w zagłębieniu, między dwoma kamieniami leży złoże pomarańczowej ikry. Samiec stoi nad nią całymi tygodniami. Nie odpływa nawet po jedzenie. Kiedy woda przynosi mniej tlenu, zaczyna nad ikrą wachlować płetwami, żeby jaja oddychały.
Coś się rusza obok. Głowacz podpływa sprawdzić. To larwa chruścika. Idzie swoją drogą. Chruścik jest jednym z cichszych cudów tej wody. Jego larwa ma miękkie, bezbronne ciało, więc buduje sobie domek i buduje go z tego, co akurat leży wokół. Ziarnko piasku do ziarnka piasku, sklejone własną przędzą. Czasem fragment liścia, czasem kawałek patyka, czasem pusta muszelka. Nosi ten domek przez całe podwodne życie i powiększa go w miarę, jak rośnie. Każdy domek jest inny, bo każde dno jest inne. Jeśli podniesiesz z potoku kamień i zobaczysz na nim ruchomą rurkę z piasku, to on. Odłóż kamień tam, gdzie leżał, tą samą stroną do góry. Nad wodę przylatuje ptak, którego nie spodziewasz się nad wodą. Krępy, ciemny, z białym napierśnikiem, siada na wystającym kamieniu. Kłania się kilka razy, jakby się z czymś zgadzał i znika pod powierzchnią. Pluszcz. Pluszcz jest jedynym ptakiem śpiewającym, który nurkuje. Ma na nozdrzach błoniaste klapki, które zamykają się w wodzie. Upierzenie tak gęste, że skóra zostaje sucha i potrafi zostać pod powierzchnią pół minuty. Robi rzecz zupełnie nieprawdopodobną. Chodzi po dnie rwącego potoku. Trzyma się pazurkami kamieni, idzie pod prąd i zbiera larwy, podczas gdy nad nim leci cała ta lodowata masa wody. Śpiewa też zimą. Kiedy w lesie nie ma już żadnego głosu, pluszcz siedzi na oblodzonym kamieniu i śpiewa dalej, bo jego rzeka nie zamarzła. Poluje między innymi na larwy jętek. A jętka to stworzenie, które warto zapamiętać, bo mieści całe swoje życie w jednym zdaniu, którego nie da się powtórzyć bez zdziwienia. Kilka lat pod wodą. Jeden wieczór w powietrzu. Larwa siedzi w potoku 2, 3, czasem 4 lata. Skrobie glony z kamieni. Chowa się w szczelinach, rośnie powoli w zimnej wodzie. A potem, jednego ciepłego wieczoru, wychodzi na powierzchnię i się rozwija. I nie robi tego sama. Robią to wszystkie naraz. Nad wodą staje chmura. Tysiące owadów w pionowym, falującym tańcu, podświetlonych od zachodu. Dorosła jętka nie ma aparatu gębowego, nie zje już nic, bo nie ma po co. Ma jedno zadanie i kilka godzin. Kiedy jest po wszystkim, osłabione upadają na wodę. Czekają tam na nie lipienie, ryby o wielkiej, barwnej płetwie grzbietowej, która rozkłada się w nurcie jak żagiel. Trochę niżej, w nurcie, stoi pstrąg. Wygląda, jakby wisiał w miejscu, ale woda pod nim gna. Jego kształt jest tak dokładnie dopasowany do prądu, że stanie kosztuje go prawie nic. Może tak trwać godzinami, patrząc w górę rzeki, czekając, aż nurt przyniesie coś, co da się zjeść. Nie walczy z wodą.
ułożył się w niej. Wyżej rośnie ciemny bór świerkowy i wszystko jest w nim zielono-czarne. Niżej teren się wyrównuje, pojawiają się zarośla wierzbowe, a między nimi krwawnica wysoka, purpurowa. Jedyna rzecz w tym krajobrazie, która krzyczy kolorem. Taka woda schodzi z karkonoszy, spod Lubawki i idzie na północ przez 270 km, żeby pod Krosnem Odrzańskim wejść w większą wodę. Nazywa się Bóbr. Po zwierzęciu, które zobaczysz dopiero za chwilę, znacznie niżej, kiedy woda zwolni na tyle, żeby dało się ją zatrzymać.

Część druga. Woda, która stanęła. Niżej las się zmienia. Ubywa świerków, przybywa drzew liściastych, światło robi się cieplejsze i bardziej ruchliwe. I coś zatrzymało rzekę. Poprzek nurtu leży wał z gałęzi, muł i obgryzionych pni. Zbudowany tak dokładnie, że woda nie ma którędy przejść. Za nim rozlało się szeroko na dziesiątki metrów między pnie stojących w wodzie olch. Bóbr pracuje nocą i w ciszy. Ma zęby, które same się ostrzą, bo przednia warstwa szkliwa jest twardsza od tylnej i ściera się wolniej. Ma futro tak gęste, że po zanurzeniu skóra zostaje sucha. Wejście do żeremia zrobił pod wodą, żeby nikt niezaproszony nie wchodził. I robi jedną rzecz uparcie. Przez całe życie spowalnia wodę. Woda, która stanęła, przestaje być tą samą wodą. Nagrzewa się od słońca, gromadzi materię organiczną, robi się płytka, mętna, ciepła i pełna jedzenia. I wtedy przychodzą do niej płazy. Najpierw, jeszcze w zimnej wodzie, żaby trawne i ropuchy szare. Kilka dni później, kiedy ruszy wegetacja, dzieje się rzecz, w którą trudno uwierzyć, dopóki jej nie zobaczysz. Rozlewisko robi się niebieskie. To żaby moczarowe. Samce w stroju godowym przybierają kolor, którego nie ma nigdzie indziej w tej przyrodzie. Intensywny, nieprawdopodobny błękit. Pływają w nim, nawołują, wchodzą sobie w drogę. Trwa to kilka dni. Potem kolor schodzi i wracają do brunatnej szarości, w której spędzą resztę roku. I przez 11 miesięcy nikt by nie zgadł, że były do tego zdolne. Ze skrzeku wykluwają się kijanki. Płytka, nagrzana woda jest dla nich doskonała. I doskonała dla wszystkiego, co na nie poluje. Larwa pływaka żółtobrzeszka, większa od kijanki i szybsza. Larwa ważki, czekająca nieruchomo, z aparatem gębowym wysuwanym w ułamku sekundy. Z tysiąca dorośnie garstka. Ta garstka wróci tu za rok. I wszystko powtórzy. Nikt tego nie liczy, prócz nas. Na brzegu tej samej wody dzieje się właśnie coś jeszcze. Larwa żagnicy wyszła z rozlewiska po łodydze trzciny i zaczyna się przeobrażać. Ostatnie kilka lat spędziła pod wodą jako drapieżnik. Teraz pęka jej skóra na grzbiecie. Przez kilkanaście minut jest całkowicie bezbronna. Na wpół wysunięta, miękka, wilgotna, nieruchoma. Potem prostuje odwłok. Potem pompuje płyn w żyłki skrzydeł, aż się rozwiną i wyschną. Kolory pojawiają się dopiero po godzinach. Wzniesie się w powietrze jako jedno z najsprawniejszych latających stworzeń, jakie istnieją. Cztery skrzydła poruszane niezależnie. Lot w bok do tyłu, w miejscu.
za sobą zostawi na łodydze pustą, przezroczystą skorupę, dokładny odlew tego, kim była pod wodą. W ciemnych zakamarkach brzegu, w wilgotnej ściółce prowadzi swoje tajemnicze życie salamandra plamista, czarna, z żółtymi charakterystycznymi plamami, których układ jest u każdej inny. Dwie takie same nie istnieją. Nie składa jaj. Rodzi żywe larwy prosto do strumienia i odchodzi. Nie ma pośpiechu. Salamandra żyje kilkadziesiąt lat. Ta, którą zobaczysz w tym roku pod kłodą, mogła leżeć pod nią, kiedy byłeś dzieckiem. Rzeka płynąca przez las robi tymczasem coś, czego nie widać. Korzenie na brzegach zatrzymują to, co spływa. Zwarte korony trzymają nad wodą cień, a cień trzyma temperaturę nisko. I przy niskiej temperaturze woda zostaje przejrzysta, bo drobne ustroje, przez które mętnieje, nie mają się jak rozwinąć. Powalone konary tworzą zawirowania, a zawirowania wypukują w dnie zagłębienia, w których ryby chowają się i składają ikrę. Las i rzeka robią to sobie nawzajem, bez umowy, od zawsze.

soczystych odcinkach żyje stworzenie starsze niż wszystkie ryby świata. Ma płetwy i otwory skrzelowe, ale rybą nie jest. Nie ma szczęk, należy do kręgowców. Bezżuchwowych, grupy, która pływała w wodzie, kiedy na lądzie nie było jeszcze niczego, co warto było nazwać lasem. Minuk. Minuk strumieniowy. Jego larwy żyją zagrzebane w mule 4-5 lat, przesycając wodę. Potem następuje przeobrażenie i dzieje się rzecz zdumiewająca. Dorosłemu minogowi zanika układ pokarmowy. Nie będzie już jadł. Nie ma czym. Tarło odbywa się w silnym nurcie. Samica trzyma się kamienia, samiec oplata ją i wyciska ikrę. Kilka tysięcy jaj. Wkrótce potem oboje giną. Całe dorosłe życie tego zwierzęcia trwa dokładnie tyle, ile potrzeba na jedną rzecz –

się do skrzeli i skóry ryb i tak podróżują w górę rzeki, bo Małusz sam nie umie iść pod prąd. Ryba nosi Małża, Małż nosi rybę. Żadne z nich nie wie o tym nic. Między kamieniami roi się od kiełży, drobnych, przezroczystych skorupiaków zgiętych w przecinek, poruszający się bokiem. Zjadają wszystko, co opadnie na dno. Liście, szczątki, resztki rozkładają las na drobne i oddają go wodzie. Same są kąskiem dla ryb i ptaków. Cała ta rzeka trzyma się na nich bardziej niż na czymkolwiek dużym. Podobną wodą, tylko dalej na zachód, schodzi z gór izerskich Nysa Łużycka. Ta sama salamandra pod kłodą, ten sam minuk w mule, ta sama chmura jętek nad wieczornym nurtem. Rzeki uczą się osobno, a wychodzi im to samo.

Część trzecia. Wielka powolna. Potem koryto się rozszerza i woda przestaje się spieszyć. Wszystkie te potoki, nitka spod kamienia, rozlewisko za tamą, przejrzysty odcinek leśny, kończą się w jednym miejscu. Wchodzą w wielką rzekę i przestają mieć własne imię. Ta ma 850 kilometrów i pamięć starszą niż wszystkie nazwy, jakie kolejno jej nadawano. Odrzyca, mówi najstarsza opowieść, matka, do której schodzą dzieci z gór. Tutaj woda jest ciepła i ciemna. Nie kipi, nie spada z progów, nie bieleje. Płynie leniwie, niosąc w sobie cały las, który rozpuścił.

po drodze. Wygląda, jakby nic się w niej nie działo. W rzeczywistości nie ma w niej ani jednego spokojnego metra. Pod urwistym brzegiem, wypłukanej przez nurt jamie, stoi wielki kleń. Czeka, aż z gałęzi nad wodą coś spadnie. Zje właściwie wszystko. Owada, ikrę, jagodę, młodą rybkę. I właśnie dlatego rośnie tam, gdzie inni nie dają rady. Wyżej, na wystającej gałęzi, siedzi coś, co wygląda jak pomyłka w tym brunatnym świecie. Zimorodek. Jest niebieski w sposób, który trudno pojąć. To nie jest barwnik. W jego piórach nie ma niebieskiego pigmentu ani odrobiny. Ten kolor bierze się z mikroskopijnej struktury pióra, która rozprasza światło. Zimorodek nie jest niebieski. Zimorodek robi niebieski. Za każdym razem od nowa, z tego, co akurat świeci. Siedzi nieruchomo. Potem spada w wodę jak rzucony kamień. Wchodzi bez plusku i wraca z rybką ułożoną głową do przodu. Gniazduje w norze. Wykopuje w stromej skarpie tunel na metr w głąb ziemi i na jego końcu, w zupełnej ciemności, wyprowadza młode. Najbardziej jaskrawy ptak tej rzeki mieszka pod ziemią. Przy filarze starego mostu, w miejscu o spokojniejszym nurcie, dzieje się rzecz na zupełnie inną skalę. Mały ciernik zbudował gniazdo, nie byle jakie, prawdziwe, sklejone z fragmentów roślin, wydzieliną własnych nerek w kształcie tunelu ukryte przy dnie. Zwabił do niego samicę tańcem, zapłodnił ikrę i został. Teraz jej pilnuje. Wachluje płetwami, żeby ikra oddychała i przepędza każdego, kto podpłynie, także ryby wielokrotnie od niego większe. Ma 5 cm i absolutną pewność siebie. Taka troska nie jest tu niczym wyjątkowym. Podobnie zachowuje się sum, podobnie sandacz. Wiosną w wielką rzekę wchodzi ktoś z zupełnie innego świata. Certa spędziła ostatnie lata w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Teraz zawraca i idzie w górę. Setki kilometrów pod prąd, tygodniami, szukając odcinków o twardym, kamienistym dnie. Nikt jej tego nie pokazał. Idzie do miejsca, w którym nigdy nie była jako dorosła. I wie, kiedy je znalazła. Na powierzchni tam, gdzie nurt zwalnia przy brzegu, ślizgają się nartniki. Nie pływają. Stoją na wodzie, na napięciu powierzchniowym, z odnóżami pokrytymi tysiącami mikroskopijnych włosków, które nie dają się zmoczyć. Każdy ich krok robi na wodzie dołek. Czterema dołkami idą po rzece jak po szkle i wyczuwają nogami drgania. To ich cały zmysł łowiecki. Kiedy w wodę wpadnie owad i zacznie się szarpać, nartnik wie, z której strony, zanim cokolwiek zobaczy. W starorzeczach, odciętych zakolach,
które rzeka porzuciła, kiedy jej się znudziło tamtędy płynąć, woda stoi i zarasta. Tam jest najciszej. Grzybienie, żabi ściek, gęsta zieleń i drobne życie, tak zagęszczone, że po włożeniu ręki wyjmiesz ją na pewno z czymś. Rzeka zostawiła po sobie takie miejsca jak zdania, których nie dokończyła.

Część czwarta. Rozlanie. Na końcu swego biegu rzeka przestaje trzymać się koryta. Jest takie miejsce pod Kostrzyniem, gdzie wielka rzeka spotyka swą siostrę, drugą wielką rzekę. 800 kilometrów Warty wchodzi w Odrę i żadna z nich nie wygrywa. Woda po prostu rozlewa się na boki, bo nic już jej nie trzyma. Powstają rozlewiska, których kształt zmienia się z roku na rok. Płycizny, wyspy, zalewane łąki, mielizny, które są mieliznami tylko przez jakiś sezon. I to jest miejsce, o którym trzeba powiedzieć jedno. Nie wygląda na nic, co spodziewałbyś się zobaczyć na tej szerokości geograficznej. Wiosną i jesienią niebo nad tą wodą przestaje być tłem. Tu lecą gęsi, zbożowe, białoczelne, klucz za kluczem, godzinami, nie kilkaset, dziesiątki tysięcy. Kiedy schodzą wieczorem na noclegowiska, dźwięk niesie się kilometrami i nie jest ładny, bo jest za duży, żeby być ładnym. Jest raczej jak coś, co się dzieje w ziemi. Potem cichnie i potem zaczyna się znów od nowa, przed świtem. Na wyspach gniazdują kormorany. Ich kolonie wyglądają jak coś, co się skończyło. Drzewa wybielane, martwe, ogolone z liści. To po prostu ich sposób. Kormorany osiadają tam, gdzie woda jest bogata i las pod nimi umiera, a one po kilku latach przenoszą się dalej i w tamto miejsce wraca zupełnie inne życie, które lubi martwe drzewa. Nieco dalej, na gnieździe otoczonym wodą, siedzą żurawie. Woda dookoła jest ich murem. Nic czworonożnego nie podejdzie niepostrzeżenie. Ich głos o świcie niesie się na 2 kilometry. Nie da się go opisać komuś, kto go nie słyszał. Można tylko powiedzieć, że brzmi starzej jeszcze niż wszystko, co jest wokół. W żyznej, podmokłej glebie roi się od dżownic i pędraków. Dla dzików to bufet. Rozkopują brzegi, ryją, zostawiają za sobą bałagan, który za miesiąc zarośnie gęściej niż był. Gdzieś w tym wszystkim sarna szuka spokojnego miejsca. Towarzyszy jej jeszcze zeszłoroczne koźle, ale ich drogi zaraz się rozejdą. Zbliża się poród i potrzebuje chwili, w której nikt jej nie znajdzie. Znajduje to miejsce. Prawie zawsze znajduje. Potem przychodzi zima. I wydaje się, że wszystko się skończyło. Drzewa stoją w niemym majestacie, przybrawszy śnieżne listowie. Rozlewiska są białe i puste. Nie ma głosów. To tylko pozory. Nic się tu nie skończyło. Wszystko po prostu zwolniło. Ryby, płazy i bezkręgowce są zmiennocieplne. Ich metabolizm spada razem z temperaturą wody. Nie śpią. Żyją kilka razy wolniej, jakby ktoś przesunął suwak. A pod lodem dzieje się rzecz, którą woda wymyśliła dawno, dawno, bardzo dawno
i której nie da się przecenić. Woda jest najcięższa w 4 stopniach powyżej zera. Nie w zerze, w 4. Więc to ona schodzi na sam dół i tam zostaje. A lżejsza, zimniejsza zbiera się nad wodą i zamarza przy powierzchni. Lód pływa po własnej wodzie. Gdyby było odwrotnie, gdyby lód opadał, tak jak powietrze, rzeki i jeziora zamarzałyby od dna i wymarzały do końca. I nic z tego, co tu żyje, nie przetrwałoby ani jednej zimy. Ale nie zamarzają. Na dnie wielkiej rzeki jest zawsze te 4 stopnie i zawsze jest ciemno. I tam, w spokojnym nurcie, stoją zbite ryby i czekają. Bobry radzą sobie doskonale. Futro chroni je przed mrozem, nawet mokre, a zapasy gałęzi wbiły jesienią w dno przy żeremiu pod lodem, tak żeby dało się po nie wypłynąć i bez wychodzenia na powierzchnię. Z zimowego odrętwienia ryb korzystają wydry. Wydrom nigdy nie brakuje energii. Wyławiają kąski, przewracają się w wodzie, wynurzają, znikają, wyjeżdżają na brzeg i zjeżdżają po śniegu na brzuchu, a potem wracają na górę i robią to jeszcze raz. Nie ma w tym żadnego celu. Nie da się tego wytłumaczyć zdobywaniem pokarmu ani obroną terytorium. Wydra się bawi. To wszystko. Woda, która wyszła spod tamtego kamienia w górach, jest teraz tu. Rozlała się szeroko pod niskim zimowym niebem i za chwilę pójdzie dalej, do morza. A potem wróci, jako mgła, nad grzbietem góry, jako deszcz, jako nitka, którą przeskoczysz jednym krokiem. Ona nie ma pamięci, nie wie nic o jętkach, które przelatywały nad nią przez 3000 lat, ani o zimorodku, ani o salamandrze pod kłodą, nie wie nawet o sobie, ale robi to od tak dawna i tak niezmiennie, że wszystko, co żyje, ułożyło się wokół tego, jak wokół osi. Kronikarz zapisał to kiedyś tak. Rzeka nie płynie do morza. Rzeka po prostu płynie. A morze, morze jest po drodze. Idzie teraz, w tej chwili, kiedy tego słuchasz. Głowacz leży na dnie i wachluje płetwami nad ikrą. Gdzieś larwa chruścika dokłada ziarnko piasku do swego domku. Nikt na to nie patrzy. I to jest w tym najpiękniejsze.

opowiem wam o jeszcze jednym miejscu, które znam. Na początku tej opowieści wspomniałem o źródliskach, które mnożą się gdzieś tam w górach, na różnych uroczyskach, ale znalazłem takie uroczysko właśnie w środkowym biegu Odry. Mam na myśli niewielki rezerwat przyrody Radowice, który leży kilka kilometrów nad wschód od niedużego miasta Sulechów, dawne niemieckie Zulichau, pomiędzy miejscowościami Okunin, Obłotne, Podległusz i właśnie Radowice. To malowniczy obszar leśny o naprawdę puszczańskim charakterze. Co warto o nim wiedzieć? Woda płynie tu dnem głębokich wąwozów w kierunku dawnych stawów. Niektóre z tych stawów jeszcze istnieją, żyją, zachwycają swoją urodą. Rezerwat chroni przede wszystkim wiekowy las bukowy z domieszką dębów, grabów, sosen, modrzewi czy daglezji. Wiele zwalonych pni pozostawiono naturalnemu rozkładowi, co nadaje temu miejscu dziki klimat. Brakuje tu tylko chatki Baby Jagi. To ostoja dla wielu ptaków, m.in. dzięcioła zielonego, muchołówki małej, puszczyka czy żurawi. A w okolicy widywano nawet żółwia błotnego. Jak tam trafić? Przez teren rezerwatu i jego najbliższe okolice wytyczona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza o długości jakichś 3 km. Wybrałem się tam kiedyś o poranku. Miejsce prawdziwie magiczne. Trafiłem na jedno z takich uroczysk. Brakło mi tam tylko rusałek i krasnoludów, bo w zasadzie całe to miejsce wyglądało trochę jak nie z tego świata. Mokre kamienie iskrzyły się turkusami i rubinami. Plusk wody miejscami był tak cichy, że trzeba było przyłożyć ucho do ziemi, żeby go usłyszeć. Z tego kolorowego rozlewiska wyłaniały się kępy traw, kępy zupełnie mi już nieznanych roślin. I tylko oszołomiony rozglądałem się wokół, czy zza drzew nie wyłoni się zaraz biały jednorożec.

Myślisz pewnie, że słuchasz radia, a tymczasem przekroczyłeś granicę dwóch światów. Tu każdy dźwięk ma znaczenie, a każde słowo ma swoją wagę. Miłego dnia od radiow.com.

Alan Alexander Milne, Kubuś Puchatek. Z angielskiego przełożyła pani Irena Tui. Przedmowa. Oprócz tej książki była jeszcze inna książka o Krzysiu i ten, kto ją czytał, przypomni sobie, że Krzyś miał kiedyś swojego łabędzia. A może to łabędź miał swojego Krzysia? Nie wiem na pewno, jak to było. A ponieważ łabędź był pokryty białym puchem, Krzyś nazwał go Puchatkiem. Było to bardzo dawno temu i kiedy pożegnaliśmy się ze sobą, po prostu wzięliśmy sobie to imię, bośmy nie myśleli, aby się ono mogło jeszcze kiedyś w życiu łabędziowi przydać. Więc kiedy Krzyś dostał misia i miś powiedział, że chciałby mieć jakieś niezwykłe imię, Krzyś powiedział od razu, że będzie się nazywał Kubuś Puchatek. I tak się też stało. Więc kiedy już wam wytłumaczyłem, skąd wzięło się imię Puchatek, wytłumaczę wam, skąd się wziął Kubuś. Każdy, kto przyjedzie do naszego miasta, musi koniecznie pójść do zoologicznego ogrodu. Są ludzie, którzy zaczynają zwiedzanie ogrodu od początku zwanego wejście. I strasznie prędko idą od klatki do klatki. I zanim się kto obejrzy, już są przy bramie, na której napisane jest wyjście. Ale są inni, bardzo mili ludzie, którzy idą prosto do zwierzęcia, które lubią najbardziej. I tam się zatrzymują. Więc kiedy Krzyś przychodzi do zoologicznego ogrodu, idzie od razu do klatki, w której są niedźwiedzie. Mówi coś po cichutku, trzeciemu dozorce z lewej strony, drzwi otwierają się i przechodzimy przez ciemne korytarzyki. A potem po stromych schodach idziemy do pewnej klatki, która się otwiera i wyłazi z niej coś brunatnego i kosmatego. I Krzyś z okrzykiem „Ach, misiu!” rzuca mu się w ramiona. Otóż ten niedźwiedź nazywa się Kubuś. To imię bardzo do niego pasuje, co świadczy o tym, że jest to świetne imię dla misiów. Ale najzabawniejsze jest to, że nie możemy sobie przypomnieć, czy Kubuś dostał imię po Puchatku, czy Puchatek po Kubusiu. Kiedyś wiedzieliśmy, aleśmy o tym już zapomnieli. Tyle właśnie napisałem, gdy prosiaczek spojrzał na mnie i powiedział swoim piskliwym głosikiem: „A o mnie nic?” „Drogi prosiaczku”, odpowiedziałem, „cała książka jest o tobie”. „O mnie?” zapiszczał. „Widzę, że jest także o Puchatku”. Więc muszę wam wytłumaczyć, o co chodzi. Prosiaczek jest zazdrosny, bo myśli, że cała wielka przedmowa będzie poświęcona Puchatkowi. Puchatek, oczywiście, jest główną i ulubioną postacią w tej książeczce. Ale w wielu miejscach zjawia się prosiaczek, tam, gdzie o Puchatku wcale nie może być mowy. Bo nie możecie na przykład wziąć z sobą Puchatka do szkoły, tak żeby nikt o tym nie wiedział. A prosiaczek jest tak malutki, że świetnie mieści się w kieszeni, gdzie jest bardzo przyjemnie wyczuwać go wtedy, kiedy się nie wie na pewno, czy 2 razy 7 jest 12, czy 22. Prosiaczek lubi czasem wysunąć się z kieszeni i wtedy ma okazję zajrzeć do kałamarza. Dzięki temu jest bardziej wykształcony od Puchatka. Ale prawdę mówiąc, Puchatek nie dba o to. „Są tacy, co mają rozum”, powiada, „a są tacy, co go nie mają”, i już. A teraz wszystkie inne zwierzęta pytają: „A czy o nas też coś będzie?” Więc może zrobię najlepiej, jeśli skończę pisanie przedmowy i zacznę pisać samą książkę. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami. I tu zaczyna się opowiadanie. Przedstawiam wam misia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Zsuwa się Puchatek na grzbiecie do góry nogami w tyle za Krzysiem, który go ciągnie za przednią łapkę. Odkąd Puchatek siebie pamięta, jest to jedyny sposób schodzenia ze schodów.
choć Miś czuje czasami, że mógłby to robić zupełnie inaczej, gdyby udało mu się przestać tak tuktać, choćby na jedną chwilę i dobrze się nad tym zastanowić. A potem znów mu się zdaje, że chyba nie ma na to innego sposobu. Tak czy siak, Miś zjechał już na dół i gotów jest zapoznać się z wami. Proszę bardzo. Oto jest Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabawy. A czasem znów lubi siąść spokojnie przed kominkiem i posłuchać jakiejś ciekawej historyjki. Tego wieczoru... A jakiej historyjki? Spytał Krzyś. Czy mógłbyś opowiedzieć Kubusiowi którąś z nich? Myślę, że tak, odrzekłem. A jak ci się zdaje, jakie historyjki Kubuś lubi najbardziej? O sobie samym, bo to już jest taki Miś. Aha, rozumiem. A więc co powiesz mu? Spróbuję. No i spróbowałem. Pewnego razu, bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś Puchatek, zupełnie sam w lesie, pod nazwiskiem pana Woreczko. A co to znaczy pod nazwiskiem? Zapytał Krzyś. To znaczy, że na drzwiach, na tabliczce miał wypisane złotymi literami nazwisko, a mieszkał pod nim. Kubuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest, powiedział Krzyś. Ale teraz już wiem, odezwał się mrukliwy głos. Więc słuchaj dalej, powiedziałem. Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu, a pośrodku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego: to bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka, a jedyny powód bzykania, jaki znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział: a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział: a jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził coraz wyżej. A gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mruczaneczkę Miś zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, bzyk, bzyk, ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze trochę wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną pioseneczkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewo wspinać. Był coraz bardziej zmęczony, więc zaśpiewał żałosną pioseneczkę. Już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz trach, ratunku, zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. Gdybym zamiast tego, powiedział i nie skończył, bo zleciał na następną gałąź o dwa łokcie niżej. Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić, wyjaśnił Puchatek, fikając koziołka i zlatując na łeb, na szyję, na inną gałąź o trzy łokcie niżej. Oczywiście, że to było z mojej strony raczej, przyznał, spadając na następne sześć gałęzi. A wszystko to, moim zdaniem, przez to, powiedział, opuszczając ostatnią gałąź i fikając przy tym trzy koziołki, wszystko to przez to, że zanadto lubię miodek. Ratunku! Zawołał, padając z wdziękiem w krzaki jałowce.
wylazł z zarośli, wyjął z nosa kolące igły i znów zaczął rozmyślać. I pierwszą osobą, o jakiej pomyślał, był Krzyś. O mnie? Zapytał Krzyś drżącym ze wzruszenia głosem. Tak, o tobie. Krzyś nic nie mówił, tylko oczy jego stawały się coraz większe i większe, a policzki coraz czerwieńsze. Otóż Kubuś Puchatek poszedł do swojego przyjaciela Krzysia, który mieszkał za zielonymi drzwiami na drugim krańcu lasu. Dzień dobry, Krzysiu, powiedział Puchatek. Dzień dobry, Kubusiu Puchatku, powiedziałeś. Chciałbym wiedzieć, czy masz pod ręką coś w rodzaju balonika. Balonika? Tak. Idąc do ciebie, tak sobie mówiłem. Ciekaw jestem, czy też Krzyś ma pod ręką coś w rodzaju balonika. Właśnie tak sobie mówiłem, myśląc o balonikach. A na co ci balonik? Spytałeś. Kubuś Puchatek rozejrzał się dookoła, czy nikt nie słucha, położył łapkę na pyszczku i powiedział ledwo dosłyszalnym szeptem. Miód. Ale co ma balonik do miodu? Ma, odparł Puchatek. Otóż właśnie tak się zdarzyło, że poprzedniego dnia byłeś na zabawie u twojego przyjaciela, prosiaczka. I na tej zabawie dostaliście wszyscy baloniki. I tyś dostał duży zielony balonik, a jeden z krewnych znajomych królika dostał duży niebieski balonik. I zapomniał zabrać go z sobą do domu, ponieważ był doprawdy za młody, żeby chodzić na zabawy, a ty przyniosłeś ze sobą do domu i zielony, i niebieski balonik. A który wolisz? Zapytałeś Puchatka. Widzisz, to jest tak, odpowiedział Puchatek. Kiedy się idzie po miód z balonikiem, to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, po co się idzie. Więc jeśli ma się ze sobą zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że jest się częścią drzewa i wcale nie zauważyć tego, kto idzie. A jeżeli ma się niebieski balonik, mogą pomyśleć, że jest się tylko kawałkiem nieba i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jaki balonik wybrać? A powiedz, czy pszczoły nie mogą cię zauważyć pod balonikiem? Spytałeś. Mogą albo nie mogą, odparł Kubuś Puchatek. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Pomyślał przez chwilę i powiedział, postaram się wyglądać jak mała, ciemna chmurka. To je powinno zmylić. Wobec tego lepiej, żebyś miał niebieski balonik, powiedziałeś. I tak się też stało. Więc poszliście obydwaj z niebieskim balonikiem, a ty wziąłeś z sobą fuzję. Tak tylko, na wszelki wypadek, jak to zwykle robisz. A Kubuś Puchatek poszedł w jedno bardzo błotniste miejsce, które znał. Zaczął się w nim okropnie tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny. I potem, kiedy balonik został porządnie nadęty, i stał się bardzo, bardzo duży, Puchatek wziął w obydwie łapki sznurek, uwiesił się na nim i z wdziękiem uleciał w powietrze i bardzo szybko znalazł się na wysokości drzewa, całkiem bliziutko.

W poprzednim odcinku poznaliśmy Krzysia, misia Puchatka i Prosiaczka. Dowiedzieliśmy się też, skąd wzięło się dla misia imię Puchatek. Mogliśmy też usłyszeć o tym, jak zaczęła się przygoda misia Puchatka z pszczołami. A w tym odcinku usłyszycie dalszy ciąg tej przygody. Posłuchajcie.

Prawda, że to cudowne? Zawołał Kubuś Puchatek do ciebie z góry. Jak ja wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś: wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. A nie, zapytał Puchatek zatroskany, a nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo, ale może tam w górze to wygląda troszkę inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa, tak że miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. Po krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie: Krzysiu! Co? Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. A co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. Może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu? Może. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie, po czym Kubuś Puchatek zawołał na ciebie z góry: Krzysiu, co? Czy masz w domu parasol? Mam. A bo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem. I mówił: ajajaj, zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu: głupi, poczciwy misiu, ale nie powiedziałeś tego głośno, bo lubisz go za bardzo, tylko poszedłeś do domu po

Ach, jesteś nareszcie, zawołał z góry Kubuś Puchatek, kiedy tylko wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie niespokojny. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. A czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilkę. Musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmylić, to królowa. Czy potrafisz odróżnić z dołu królową pszczół od innych? Nie. Szkoda. Ale trudno. Musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem, pod parasolem i mówił ajajaj, zanosi się na deszcz, ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek. Taką, jaką tylko chmurka może zaśpiewać. A ty sobie spaceruj. No i wtedy, kiedyś ty przechadzał się tam i z powrotem i myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, Kubuś Puchatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie, mała chmurka na dzień dobry taką piosenkę śpiewa co dzień. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry taką piosenkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Pszczoły bzykały podejrzliwie. Jak to one mają w zwyczaju? Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki. Gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nawet jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Krzysiu, aj, Krzysiu! Wrzasnęła chmurka. Co? Myślę i teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek. I myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak? Zawołałeś. Kubuś Puchatek nie pomyślał o tym. Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię, i to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślał więc dość długo. Wreszcie powiedział: Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz z sobą fuzję? Ma się rozumieć, powiedziałeś. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie na nic, powiedziałeś. Tak. Ale gdybyś tego nie zrobił, rzekł Puchatek, ja będę na nic. Wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. Ojej! Wrzasnął Puchatek. Czy nie trafiłem? Zapytałeś Krzysiu. Trafić, trafiłeś, odpowiedział Puchatek. Ale nie w balonik. Bardzo mi przykro, powiedziałeś. Jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i Kubuś Puchatek opuścił się na

ale miał tak zesztywniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadła mu na nosie, nie mógł odpędzić jej łapką, tylko zdmuchiwał ją od tak. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewny, że dlatego jeszcze nazwano misia puchatkiem. Czy to już koniec historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to koniec tej historyjki, ale są jeszcze inne. O puchatku i o mnie? I o króliku, i o prosiaczku, i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. O tym, jak puchatek i prosiaczek polowali na słonia. No i nie złapali go, prawda? Nie. Puchatek nie mógł, bo jest głupiutki. A czy ja go złapałem? O tym jest właśnie w tej historyjce. Krzyś kiwnął główką. Przypominam sobie, powiedział Krzyś. Tylko Puchatek już dobrze nie pamięta i Puchatek chciałby, żebym mu ją znowu opowiedzieć, bo on lubi prawdziwe historie, a nie wymyślone. I ja tak myślę, powiedziałem. Krzyś westchnął głęboko. Wziął misia za łapkę i ciągnąc go za sobą,

wchodził za Krzysiem na górę po schodach. W następnym odcinku, którego będziecie mogli posłuchać w najbliższą sobotę, Miś Puchatek wybierze się z wizytą do królika i wpadnie tam niespodziewanie w pewien potrzask. Zapraszam Was więc do kolejnej audycji o Misiu Puchatku.

Myślisz pewnie, że słuchasz radia, a tymczasem przekroczyłeś granicę dwóch światów. Tu każdy dźwięk ma znaczenie, a każde słowo ma swoją wagę. Miłego dnia od radiow.com.

Myślisz pewnie, że słuchasz radia, a tymczasem przekroczyłeś granicę dwóch światów. Tu każdy dźwięk ma znaczenie, a każde słowo ma swoją wagę. Miłego dnia od radiow.com.

0: Co ty masz pretensje do Kuby? Ty miej pretensje do natury albo do stwórcy, jeżeli istnieje stwórca światów. On powstaje pod działanie praw natury, musi powstać. Biorobot Aza generuje sygnał cieczka. Biorobot Kuba ten sygnał odbiera. Dzięki subtelnym procesom biochemicznym, bioelektronicznym ulega popędowi, któremu kurwa musi ulec. I ulega! Bo jest sterowany.
1: To co, stwórca nie ma litości dla biednej suki, która całe życie spędza na łańcuchu i rodzi dzieci, które też w najlepszym wypadku spędzą życie na łańcuchu?
2: 20 lipca 1936 roku w Pińsku na Polesiu urodził się chłopiec. Chłopiec, który pół wieku później nakręci film o dwojgu ludziach mieszkających nad rzeczką tak małą, że wstydzą się jej nawet mapy. W tych dniach, teraz, kiedy nagrywam ten materiał, mija właśnie 90 lat od jego urodzin.
0: W przyrodzie litość jest nieznana. Gdyby przyroda wiedziała, co to jest litość, ewolucja zakończyłaby się na etapie pierwotniaków. O.
1: Dlaczego?
0: Bo tylko one są nieśmiertelne, ponieważ rozmnażają się przez podział. Dzielą się, no i nie ma trupa.
1: A ty, marny, pijany człowieku, chciałbyś żyć wiecznie?
0: O, nie! Ale chciałbym żyć bardzo długo, żeby zrozumieć cokolwiek z tego, czego żyjąc krótko zrozumieć nie potrafię.
2: Chłopiec nazywał się Andrzej Kondratiuk. Film nazywa się Gwiezdny Pył. A ja, zanim go razem z tobą wysłucham, chcę opowiedzieć o czworgu ludziach, którzy go stworzyli.
0: Dolej wody. Nie potrafię.
2: Jest w tym filmie jeszcze pewna tajemnica, o której powiem na końcu, a która sprawia, że dziś w tej audycji usłyszysz tych aktorów naprawdę, ich własnymi głosami.

0: Część pierwsza. Reżyser, który wszystko robił sam. Andrzej Kondratiuk przyszedł na świat, jak powiedziałem, na Polesiu. W krainie rzek, bagien i ciszy. To trochę tak, jakby pojawił się w naszym Śródziemiu. W Nadodrzu. W krainie rzek, bagien, łopianów, pokrzyw, borów i ciszy. Dzieciństwo miał takie, jakie zgotował tamten wiek. Zsyłka, Kazachstan. Wspominał po latach obraz, który nosił w sobie zawsze. Matka daje mu kawałek chleba, a on puszcza po wodzie papierowy stateczek i marzy o powrocie do Polski.
1: To jest ta twoja huśtawka?
2: To jest moja kołyska. Całkowita ekranizacja. Nie widzisz, nie słyszysz, w ruchu tracisz punkt odniesienia. Mózg pozbawiony sygnału na wejściu tworzy sygnał własny. W ten sposób się uaktywnia. Chcesz sobie uaktywnić mózg?
0: W polskim kinie Kondratiuk zapisał się najpierw jako autor Rzeczy Przewrotnych. To on nakręcił Hydrozagadkę. Dziś to już film kultowy, ale na starcie Hydrozagadka dostała od krytyki srogie lanie. Jeden z recenzentów, a był nim popularny wtedy Daniel Passent, przechrzcił ją złośliwie na hydrowpadkę. Kondratiuk to przeżył i zrobił rzecz, na którą mało kogo stać. Obraził się nie na świat, tylko na zgiełk. Wyjechał do Gzowa, koło Połtuska i tam własnymi rękami, razem z żoną, zbudował dom.

Yeah.

0: Jeszcze jedna cholera spadła z wozu.
1: I tak narodziło się coś, czego polskie kino wcześniej nie znało. Kino prywatne. Filmy kręcone we własnym domu z żoną, psem i kotem. To były lata, kiedy o YouTubie jeszcze w ogóle nikt nie myślał. Nie było influencerów i tego typu twórców, biegających z własnym telefonem, z własną kamerą. Wtedy to prywatne kino. To było coś, w których życie i sztuka przestały się od siebie odróżniać. Pierwszym filmem tego gzowskiego kosmosu jest właśnie Gwiezdny Pył. Film, który będę chciał w którymś z kolejnych odcinków odtworzyć ci jako swego rodzaju słuchowisko. To od niego Kondratiuk sam pisał, reżyserował, robił zdjęcia i scenografię, a nieraz muzykę i produkcję. Taka jednoosobowa wytwórnia filmowa nad rzeczką.
2: Wiesz co, trzeba będzie postawić, no, most i wygodny sracz. No,
3: ale wiesz, czego ja się boję najbardziej?
2: Na czego ty się boisz najbardziej?
3: Że to wszystko może być za późno. Za późno.
2: A, myślisz o ojcu. Ja też się boję telegramu.

0: Kiedy więc patrzę na starego, który własnymi rękami buduje koło młyńskie i maszynę do myśli, patrzę na autoportret. Świadkowie wspominają scenę, która mówi o nim właściwie wszystko. Gdy zza chmur wychodziło słońce, biegł z kamerą i krzyczał na całe Gzowo do żony, że je złapał, że ułapał słońce i żeby szybko przyszła zobaczyć.
1: No, myślę, że ojciec będzie zadowolony. A mamusia? A mamusia powinna być szczęśliwa, że będzie ze swoimi synkami.
2: Synkami.

0: Odszedł od nas w 2016 roku. Ale ten gzowski kosmos, który stworzył, on świeci dalej.
1: Byk zapłodnił krowę, krowa w męczarniach urodziła, śliczny cielaczek ujrzał piękny świat.
2: Nie mógł, bo się rozpłacze.
1: To się zapekluje i uwędzi. Wystarczy mięsa na cały powiedz. Mądre, nieskończenie mądre jest dzieło przyrody. Ale cóż to za pomysł, żeby jedno miało zjadać drugie.
2: Możesz się odżywiać fasolą i sałatą.
1: Ja bym wolał odżywiać się słońcem. Potonami. W końcu i tak chodzi o

0: Część druga. Gwiazda, która wybrała jedną widownię. Żeby zrozumieć Igę Cembrzyńską, trzeba wiedzieć, z czego zrezygnowała.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.
0: Urodziła się w Radomiu na 2 miesiące przed wojną. W domu rodzinnym najcenniejszym przedmiotem, jedynym, który przetrwał wojnę, było stare pianino. Przy nim wyrosła i dostała głos, którego nie dostaje się dwa razy. To sopran koloraturowy. Fachowcy wiedzą, o czym mówię.
2: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę.

0: A potem wszystko przyszło do niej naraz. Debiut filmowy, księżniczka mauretańska Emina w rękopisie znalezionym w Saragosie, Wojciecha Hasa, nagrody w Opolu i Paryż. 2 miesiące występów w legendarnej Olimpii na osobiste zaproszenie jej dyrektora. Proponowano jej przedłużenie kontraktu na tej scenie, przez którą przeszli najwięksi tego świata. Odmówiła.
1: Powiedziałam, że już nie zadzwonię.

0: I to jest właściwie klucz z kolei do całej jej biografii. Iga Cembrzyńska całe życie odmawiała rzeczy, o których inni marzą, żeby wybrać rzecz, o której marzyła ona. Zeszła z wielkich scen, żeby zostać pierwszą aktorką najmniejszej wytwórni filmowej świata, tej w Gzowie.
1: Pikutku, kochany. No, dorosłeś. Jesteś pełnoletni. Masz piękne piórka.
0: Z Kondratiukiem spotkali się przy hydrozagadce. I to ona wymyśliła słynne te śpiewane napisy do tego filmu, gdy w budżecie zabrakło pieniędzy na napisy prawdziwe.
2: Telewizja Polska przedstawia film zrealizowany przez przedsiębiorstwo realizacji filmów, zespoły filmowe, zespół Plan. Film pod tytułem Hydrozagadka. Scenariusz Andrzej Bonarski, Andrzej Kondraciuk. W rolach głównych Roman Kłosowski, Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak. W rolach pozostałych Iga Cembrzyńska, Wiesława Mazurkiewicz, Emilia Nowakowa, Ewa Szykulska, Jerzy Dobrowolski, Jerzy Duszyński, Wiesław Gołas, Bolesław Kamiński, Czesław Lasota, Franciszek Pieczka, Wojciech Pochora, Wojciech Rajewski, Witold Staruch, Jerzy Turek. Turek. Kierownik zespołu Plan, Ryszard Kosiński. O. Kierownik literacki zespołu Plan, Stanisław Zieliński. O, o. Scenografia Jarosław Świtoniak. Muzyka Waldemar Kazanecki. Zdjęcia Zygmunt Samosiuk. Kierownictwo produkcji Jerzy Rutowicz. Reżyseria Andrzej Kondratiuk.
0: Przeżyli razem ponad 40 lat. Mówiła o nim: był dla mnie wszystkim. To dzisiaj brzmi trochę jak bajka. A w Gwiezdnym Pyle jest taka scena, w której stara pyta męża, czy umiałby zbudować maszynę przywracającą młodość. No i kiedy się wie to wszystko, o czym tu mówię, to ta scena brzmi już zupełnie inaczej. Część trzecia. Amant w kufajce, czyli Krzysztof Chamiec, a właściwie Krzysztof Jaksa Chamiec, herbowy z ziemiańskiego domu na Wołyniu. Ojciec ziemianin, matka pisarka, a potem znowu ten wiek. Pod koniec wojny nastolatek trafia do radzieckiego obozu. Po wojnie rodzina przesiedlona na zachód. On sam dwukrotnie aresztowany przez UB za rodzinne związki z Armią Krajową.
3: I znowu tupot nóg sołdackich i grzmiących sotni gwizd kozackich, gwiaździsty nad Europą but i mrowi się ludami wschód. A na zachodzie werbli trzask, rozgwar motorów z nieboskłonu i krok miarowy wzywa łask Boga mocniejszych batalionów. Ojczyzno moja, a ty trwasz w żelaznym pogrążona gwarze, światowidową mroczną twarz zwracając w cztery strony wraże. I marzy ci się chleb i miód, i szklane domy w rodnych sadach, i szczęśliwości pełen trud pod gałęziami lip biesiada. A niebo wokół się czerwieni, ocknął się kontuszowy trup, przystają mędrcy przerażeni, opustoszały, widząc grób. I znów? Czy znów? Kołowrót dziejów w płonący krąg porywa nas? Skończyły się sny kołodziejów. Stalowy szumi groźny las. Żelazne dęby dudnią głucho. Toczy się mur, żelazny bór. Nad konarami zawieruchą znów szumi wiatr. Znów śpiewa chór.
0: Na ekranie był stworzony dosłownie do ról z górnej półki. Grał królów, dowódców, arystokratów i był obdarzony głosem, który sam w sobie był instrumentem. Nie na darmo grał w dziesiątkach słuchowisk radiowych.
4: Tego samego dnia, w którym pan regent raczył zająć się moim losem, wielmożny Jabłoński, wojski nowogródzki, zaprosił mnie na odbycie kondescencji na gruncie z ojcami dominikanami nowogródzkimi. A że zgodnym sposobem skończyła się ta sprawa, na której dzwoniłem, ba, sam komplanacją napisałem, pan wojski dał mnie brykę na pasach, którą sobie był przed rokiem z Warszawy sprowadził, a której równej nie było w całym Nowogródku. A ksiądz prowincjał ofiarował mnie 1000 złotych. Kiedy więc w kilka dni potem mój łaskawca, pan Fabian Wojniłowicz, wpadł do mnie z doniesieniem, że już wszystko się ukartowało i że trzeba mi z nim jechać do Gruszówki dla podziękowania jaśnie wielmożnej podkomorzynie, śmielej z nim puściłem się w drogę, nie turbując się, by gdzieś chyba zapożyczywszy się wydatki opędzić. A jednak lubo byłem rad temu, co się robiło. Cała podróż nie obeszła się bez wielkiej niespokojności, a nawet strachu. Jakoś się to odbyło przed jaśnie wielmożną podkomorzyną, która była pani wielkiej powagi i wyrozumiałości. To prawda, że pan Fabian wszystko za mnie mówił. Mruczałem, sam nie wiem co. Tylko tyle pamiętam, że dziękując do nóg jej padłem i odbyły się zaręczyny. A ja i moja narzeczona wyglądaliśmy jak delikwenci na śmierć dekretowani. To wiem od pana Fabiana, bo siebie nie widział, a na moją narzeczoną oczu nie podniosłem. Zamieniwszy pierścionki po oznaczeniu dnia ślubu, opuściliśmy Gruszówkę. Że już było późno, w karczmie nocowaliśmy. Tam dopiero przyszedłem do siebie. Potem, jak się rozeszła wieść o moich zaręczynach, a zaczęli na sądach kosmato mnie witać i sędziowie, i koledzy, i pacjenty łaskawi. To była nowa przeprawa, ale byłem śmielszy, bo było wielu takich, co już przez to przeszli. Jak zaczęły do mojego dworku chodzić fury, to ze zbożem, to z legominą, to z omastą, żebym miał hrabstwo dziedziczne, moja żona porządniejszej spiżarni znaleźć by nie mogła. A na wiktuałach się nie skończyła niektórych łaska. Wielmożny strażnik Łęski dał mnie 2 krów na nowe gospodarstwo. Wielmożna Bernowiczowa, Cześnikowa Nowogródzka dała 2 obrusy i 2 tuziny serwet swojej roboty. A jaśnie wielmożny chorąży Rdutowski, chociaż nie miałem czasu jemu się zasłużyć, beczką wina mnie obdarzył. Tak, że było i na czym, i czym przyjąć. I dnia 25 listopada, w dzień świętej Katarzyny, panna Magdalena Bohuszewiczówna została panią Sopicową. Jakem ją zaprowadził do mojego dworku, wszystko zaczęło iść jak z kłębka. 2 lata nie upłynęły, a już i dworek, którego najmował, był naszą własnością. I parę tysięcy leżało na procencie. Potem zaraz książę wojewoda wileński powierzył mi swoje interesa i doktorowicze dostały mi się w dzierżawę. Ja siedzę przy sprawach, a Magdusia pilnuje gospodarstwa. Dobrze to mawiał pan Fabian, że dobrze z żonką.
0: Na dużym ekranie ten sam głos brzmiał władczo. Grał Kazimierza Wielkiego, Paderewskiego, grał generałów, majestat Chamca.
5: Zaraz przyszli klasztorni, grożąc karą Bożą. Dziś też są. Wiedzieli się, widać, o waszej bytności, miłościwy panie.
6: Gdzie są?
7: Pochwalony niech będzie Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków. Widzę, że obchodzi was robota.
7: Nie, panie. Bezprawie nas obchodzi.
5: A to nam po drodze. Po mnie także bezprawie mierdzi.
7: My do was, najłaskawszy panie, z polecenia jego przewielebności biskupa Jana Grota, na którego ziemi owo bezprawie czynicie.
5: Jeżeli im dobrze pojął, to wy za bezprawie macie budowę kanału, którym popłynie sól z Wieliczki i Bochni.
8: Nie, najłaskawszy królu. Sól niech sobie nawet i płynie.
5: Wielkie dzięki, że wasz biskup choć na to pozwala.
7: Ale po ziemi jego przewielebności ona będzie płynąć, zabierając pola uprawne, z których czynsz szedł, dziesięcina i kolęda.

0: Weźmiecie to na swoje sumienie?
1: Bóg na nas łaskaw.
2: I taki znów łaskaw, jeżeli wam rozumu poskąpił.
3: Co mamy rzec jego przywielebności?
2: Powiedzcie, żeście ostatni, co z takiego posłania wracają żywi.
4: I oto ten człowiek, Amant, król, generał, zakładał Kondratiuka kufajkę i gumowce i zostaje starym dziadem z nad rzeczki, co w młodości naprawiał żelazka. Trzeba było naprawdę odwagi, żeby taką rolę wziąć, ale i mądrości, żeby ją tak zagrać.
5: Nie gryzą jakoś. Nie głodne są, czy jak? Nie podobuje mi się to.
6: Dziwne, powinny brać.
5: Dziś ja tylko ryby nie biorą.
6: Na taki korek nie ma prawa panu wziąć. To spławik na wieloryba, panie, nie na karpika.
5: Nie ma reguły na ryby.
6: Radia pan słuchałeś?
5: Telewizji mówili.
4: Nagrodzono go za nią złotym ekranem, a wędkę nad pokrzywiczką trzymał ręką wprawną. Bo łowienie ryb obok tenisa i szybkiej jazdy było jego prawdziwą pasją. Dla porządku dopowiem jeszcze cień tego ciekawego życiorysu, bo film kręcono w czasie stanu wojennego. Hamiec, inaczej niż większość środowiska, nie przyłączył się wtedy do aktorskiego bojkotu reżimowych mediów, za co część dawnych przyjaciół się od niego odwróciła. Jak widać, historia nigdy nie była prosta, nadal nie jest. Ludzie nie są prości. Może i dlatego tak przejmująco zagrał człowieka, który od świata i jego sporów uciekł gdzieś nad małą rzeczkę.
7: Kroczyć przepaść, co się otwiera za paznokciem i doznać dłonią bardzo śmiałą obcego świata usta i oczy. Dobrze planetę małe, które łagodna krew obmywa. Ślepe. Jeśli zaufasz pięciu zmysłom, świat zbiegnie się blaskowy orzech. Jeśli powierzysz rwącym myślom na wielkich szczudłach teleskopu, zajdziesz daleko w pewną ciemność. To właśnie chyba twoim losem. Być tworem bez gotowych kształtów, który poznaje, zapomina. Nie marzyć ci o takiej chwili, gdy głowa będzie stałą gwiazdą. Nie ręką, lecz promieni pękiem pozdrowisz ziemię i wygasł.
4: Zmarł w 2001 roku, 25 lat temu. Część czwarta. Człowiek, który uciekał z czołgu. Kiedy Janusz Gajos przyjeżdżał na plan Gwiezdnego Pyłu, był aktorem dokładnie w połowie drogi. Między rolą, która dała mu wszystko, a rolami, które dały mu wielkość.
8: No.
9: Ej! A? Jak cię zwą?
8: Kos.
9: Jan Kos. Trudne.
8: A ciebie?
9: Grigori Saakaszwili.
8: Saakaszwili. Fili?
9: Szwili.
8: Też trudne.
9: Echa co, ja z Gruzji. Ach, u nas to są góry. O, widzisz tę małą śrubkę?

0: No to tu góry tak jak ta śrubka. A u nas? Jak ten traktor.
1: Wiem. Byłem na Kaukazie, zanim zawędrowałem tutaj.
0: Czego szukasz?
1: Ojca. Pokręć drugi na dół. Mhm. Dobra.
0: Stary mój, tygrysa zabiłeś. Usuryjski strzelok jesteś, kaco. Ja, bracie, patrzę i widzę. Traktor znasz? A? Weź traktor na moje miejsce robotaj.
2: Nie chcę, a ty co?
0: Do armii idę.
2: Biorę? Ile masz?
0: A 19. A ty?
2: Ja? 17.
0: Myśliwy mówił, że masz 16.
1: Mnie nie dlatego nie biorą. Ja z Polski, z Gdańska.
0: Na traktor nie chcesz? Do wojska nie idziesz? A wiesz, co ja ci powiem? Nasza wojna ciebie nie obchodzi. Łazikujesz. Futerka z wiewiórek zdzierasz z jonotów żabami karmionych, co?
1: Na kombinezony dla lotników.
0: Chytrze. Nasz brat w okopach, a ty na tyłach, co?
1: Chytrze? Aha. A kto się pierwszy z Hitlerem bił? Kto walczył na Westerplatte?
0: Wester? Powtórzyć trudno. Twoja wojna dawno skończona. Was w 2 tygodnie pobili.
2: Ty umiesz się bić?
0: A bo co? No.
1: Wstawaj! Chcesz jeszcze?

Ta pierwsza to oczywiście Janek Kos. Cztery pancerni i pies. Uczynili z młodego Gajosa gwiazdę, jakiej Polska nie widziała. I równocześnie zatrzasnęli za nim włas. Reżyserzy nie chcieli potem angażować Janka Kosa. Aktor skleił się z rolą tak, że przez lata musiał się z niej wydłubywać. Powiedziano mu: jesteś tak dobrym czołgistą, że musisz zostać w tym czołgu.

0: Wyzwolenie przyszło na przełomie lat 70. i 80. Dokładnie wtedy, gdy powstawał ten film, o którym mówię. Natomiast w wahadełku Bayona stworzył przejmującą kreację człowieka chorego psychicznie. Potem był człowiek z żelaza, Wajdy.
1: Dobry wieczór. Wie pan, zemdlałem się trochę, zmęczony jest.
2: Siadaj pan. To wszyscy tak trzęsiecie dupami. Nie ile cię to lepiej?
1: Co to lepiej?
2: To. Ciotka Delirka.
1: Skąd wie pan to? Pełna prohibicja, nigdzie nie można kupić.
2: Ale cię nie martw. Jeszcze trochę wszystko się wypracuje. Jak ci wątroba odpocznie od wody, to nie zaszkodzi.
1: Dziękuję.
2: A, niedobre, niedobre, co? No, teraz się streszczaj. Kładź do teczki, co tam masz.
1: Kiedy wie pan, ja mam dużo, ale potrzeba obróbki i no jakieś ze dwa dni. Tak w pewnym sensie jest.
2: Panie Winkel, ja nie jestem redaktor Piwowarczyk z telewizji. I takie błyskotliwe odpowiedzi, to wiesz pan, że ja mam. Ma pan dojście?
1: Gdzie?
2: Za bramę.
1: To nie jest takie proste.
2: Kochany, ty mi nie rób takich uników. Ktoś się zdenerwuje i w końcu ci przypierdoli. Masz pan jakiś kontakt, czy nie?
1: Tak.
2: Pojutrze idzie twój pierwszy materiał.
1: Ale co ja? Przecież to za krótko. Sam montaż.
2: Jaki montaż? Ty nie jesteś od montażu. I masz wejść za bramę i przynieść wyjściowy materiał. Wiesz, co szefa najbardziej interesuje? Ludzie z drugiej linii. Tomczuk.
1: Tomczyk. Jaka druga linia? Przecież tam nie ma żadnej drugiej linii. Co wy...
2: Na pewno? To niedługo się dowiesz, że na zdrowym odruchu klasy robotniczej żerują ukryte w drugiej linii elementy antysocjalistyczne, które działają w ściśle określonym celu.
1: Ale jak ja tam wyjdę z ekipą? Przecież tam puszczają tylko zagraniczniaków. No.
2: Panie Winkel, jak ja bym tam mógł wejść oficjalnie, to bym ciebie o to nie prosił i nie płaciłbym ci za taki hotel.
1: A ja nie chcę, co? Co wy ode mnie chcecie? Co to? Musi? Co? Ja nie jestem jakiś ten...
2: Jakiś kto?
1: No co? Konfident?
2: Naprawdę? No co ty myślisz? Kto ty jesteś, gnoju jeden? Podpisałeś?
1: Co podpisałeś?
2: Samochód, pieniądze, teczki. Na wszystko jest pokwitowanie. Jak siedzisz w gnoju po szyję, to się nie szarp, bo się całkiem utopisz. No to redaktorze, za dwa dni. Do widzenia.
0: I rola śledczego w przesłuchaniu Bugajskiego. W filmie tak niewygodnym, że władza zdjęła go z ekranów na 7 lat.
3: Bardzo się cieszę, że pan zechciał się...
4: Tam jest stole.
3: No widzi pan, właśnie strasznie się cieszę, że pan mnie zawołał, poprosił. Ja już kilkakrotnie prosiłam różnych ludzi, strażników, żeby ktoś zaprowadził mnie do jakiegoś oficera, w każdym razie do kogoś...
4: Nazwisko i imię.
3: Antonina Dziwisz. Urodzona 1 kwietnia 1926 roku we Lwowie.
4: Córka Jadwigi i Stanisława, tak?
3: Tak, to ja.
4: Wsalała.
3: Przepraszam bardzo.
4: Zawsze zacina.
3: Ja przede wszystkim chciałabym się od pana dowiedzieć, czy mój mąż został zawiadomiony, bo wie pan, ja jestem zupełnie niewinna. Na pewno mnie z kimś pomyliliście i po prostu, wie pan jak to jest, no przecież ja sama wiem, że potem nie wiadomo kogo szukać, bo to nie wiadomo jakie to nazwisko, wie pan kto to jest, to...
4: No, to opowiedzcie mi teraz o sobie.
3: Ale konkretnie o czym?
4: O wszystkim.
3: Chyba nie chcę pan, żebym panu opowiadał, jak się całowałam z chłopakami w czwartej klasie.
4: Dlaczego nie? Proszę bardzo, mówcie.
3: Ale o czym?
4: O tym całowaniu.
3: Nie wie pan, może pan mi naprawdę powie, o co chodzi. Ja jestem naprawdę niewinna, wie pan, naprawdę chciałabym wam pomóc, tylko nie wiem, siedzę tu tak długo, nikt nie chce ze mną rozmawiać, nikt w ogóle nie chciał nic ode mnie, żadnych wyjaśnień. Ja, naprawdę szkoda czasu.
4: Czasu jest dosyć, nie martw się.
3: Naprawdę nie wierzy mi pan, że jestem niewinna, przecież... Przepraszam.
4: No, proszę. Po kolei wszystko tak, jak u księdza na spowiedzi.
3: Był rudy i miał duży nos. Interesuje to pana?
4: A. Kto?
3: No ten, którego całowała.
4: Wy jego czy on was?
3: A co to za różnica? To wszystko jest.
4: Kiedy straciliście cnoty?
3: Dawno. Ale naprawdę nie wiem, do czego jest to wszystko panu potrzebne. Co to w ogóle ma wspólnego z moim aresztowaniem?
4: Kto to był?
3: Kto? A, ten. Powstaniec.
4: Żyje?
3: Nie. Umarł od zatrutego bimbru, który podrzucili Niemcy.
4: Gwałcił was.
3: Dlaczego miał gwałcić? Tak samo tego chciałam jak on.
4: Lubicie te rzeczy, nie?
3: A pan nie lubi?

0: posłuchaj. Byłaś tu u nas w łaźni?
1: Rok po Gwiezdnym Pyle Gajus był już Winnickim w Alternatywach 4 Barei, postacią, którą Polska cytuje do dziś. Jabłonkę w Gumowcach zagrał więc aktor w momencie wielkiej przemiany i może dlatego ta niby drugoplanowa rola sąsiada ma taką wagę. Chłop, który przy wędce naprawia gospodarkę kraju, a z plam na słońcu i dymu w powietrzu wywodzi własną, zdumiewającą, proroczą teorię końca cywilizacji.
2: Marnie jest, sąsiad. Na górce jeszcze idzie wytrzymać, ale na dole ziemniaki całkiem wygniją.
3: A wiesz, pan mówią, że to przez plamy na słońcu?
2: Tak mówią. Mnie się zdaje, że koniec świata idzie, sąsiad.
1: Z Kondratiukiem spotkał się jeszcze raz. W Big Bangu. W 1986. O mazowieckiej wsi, w której ląduje UFO. I rzecz znamienna, gdy po latach poproszono Gajosa o wybór czterech filmów swojego życia, wskazał m.in. właśnie Big Bang. Ze wszystkich wielkich reżyserów, z którymi pracował, od Wajdy po Kieślowskiego, miejsce w tej czwórce zachował dla Kondratiuka.

0: Interludium. Twarze i głosy. A teraz ta tajemnica, o której wspomniałem, którą obiecałem na początku, bo dla radia nie ma nic piękniejszego. Gwiezdny pył jest filmem dubbingowanym. Głosy, które płyną z ekranu, nie należą do aktorów, których widzimy. Igę Cembrzyńską dubbingowała Wanda Łuczycka, Krzysztofa Hamca, Janusz Paluszkiewicz, Kowala, zagranego przez Wojciecha Alaborskiego, słyszymy głosem Zbigniewa Buczkowskiego. A na złomowisku, wśród umarłych radioodbiorników, odzywa się głos, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Jana Himilszbacha.
1: Szanowny pan pozwoli przypalić?
2: Służę panu szanownemu uprzejmie.
1: Szanowny pan nie wie, gdzie tu można odnaleźć radio lampowe?
2: O co się szanownemu panu rozchodzi?
1: Chciałoby się superheterodyny mieć z okiem magicznym.
2: To idź pan w prawo.
0: Pomyślcie. Hamiec. Aktor słynący z pięknego głosu. Bywalec słuchowisk. A właśnie tu jego głos zastąpiono cudzym. Dlatego dziś w tej audycji oddałem ci ich głosy prawdziwe. Kondratiuk rozdzielił twarze i głosy i złożył je na nowo, po swojemu. Jak stary składający radio z części znalezionych na złomowisku. Innymi słowy, ten film, można powiedzieć, że od początku był na wpół słuchowiskiem. Jego warstwa audio, warstwa dźwiękowa powstawała osobno, jak w radio. I dlatego, gdy dziś opowiadam go tobie tu, na falach radio.com, nie zdradzam go. Prawdopodobnie dokańczam tylko ten gest reżysera. No i mamy zakończenie. Spójrz jeszcze raz na tę czwórkę. Kondratiuk z Polesia przez Syłkę w Kazachstanie. Hamiec z Wołynia przez radziecki obóz i areszty. Cembrzyńska, urodzona na 2 miesiące przed wojną, przy pianinie, które jako jedyne ocalało z domu. Gajos przez pułapkę sławy, z której uciekał latami. Cztery drogi XX wieku, każda inna, każda pocharatana cholernie przez historię. I wszystkie one, wszystkie cztery, spotykają się w jednym miejscu, w chatce nad rzeczką Pokrzywniczką, w filmie o tym, że można żyć prosto, kochać wiernie i posyłać w niebo dobre myśli. Na koniec jeszcze jedna mała niespodzianka. Bo gdy zbierałem materiały do tej audycji i śledziłem te losy, to nagle mi się to wszystko połączyło w taką jedną pajęczynę. Mój ojciec z Polesia, z Brześcia, jak Kondratiuk, choć rodzina jego pochodziła z Radomia, gdzie zresztą po paru latach się przeprowadzili, gniazda Igi Cembrzyńskiej. Moja matka, Wołyń i wyjazd na zachód, do Śródziemia, na Środkowy Nadodrze, by po latach spotkać człowieka, który po tułaczce wojennej wraca z Belgii, Francji, Bawarii. Właśnie tu, między te jeziora, te lasy, łopiany, pokrzywy. Pomyślałem, że to może być w ogóle świetna audycja i ten film jako kontynuacja. Opowieść nie tylko o po krzywiczce, o Gzowie. To jest świetna opowieść o naszym Śródziemiu, o Nadodrzu, które ludzie ze stolicy rzadko kiedy dostrzegają, a często patrzą na to miejsce, jakby to już w ogóle nie była Polska. A to właśnie tutaj żyją Polacy, którzy mają zapisane w życiorysach Polesie, Radom, centralną Polskę, Wołyń, ale też północną Francję, Belgię i Niemcy. Dziękuję i zapraszam Cię na kolejne audycje radiow.com.

trema mnie zżera z butami, bo to mój debiut tu w tej stacji i w ogóle. To także debiut tej stacji, bo to pierwsza tutaj taka audycja, kiedy mówi do was speaker. Jakby mało tego było, to spośród różnych gatunków audycji, jakie tutaj będziecie mieli okazję, mam nadzieję, posłuchać, wybrałem sobie tą, którą w menu możecie znaleźć pod tytułem Tribute. Tribute, czyli w hołdzie. Komu, czemu? Postaciom muzyki. Postaciom, które czasami stawały się legendą, całą epoką danego gatunku, a czasami miały swoje 5 minut, ale nie da się o nich zapomnieć. I na gwiazdę, tutaj akurat nie boję się jej tak nazwać, na gwiazdę tej pierwszej audycji wybrałem sobie panią Ewę Ben, pierwszą damę polskiej wokalistyki jazzowej.

To postać absolutnie unikatowa. Jej kariera to naprawdę rzadki przypadek idealnego balansowania między wyrafinowanym jazzem a szlachetnym popem. Posiada ten naprawdę szlachetny dar, którego nie da się wyuczyć. Niesamowity timing, wrodzony swing i barwę głosu, którą rozpoznaje się już po pierwszej sylabie, po pierwszym takcie.

Urodziła się 23 lutego 1951 roku w Warszawie. To był piątek. Muzykę miała właściwie w genach, bo jej bracia Aleksander i Jarosław również byli muzykami. Zaczynała w 1969 w grupie bluesowej Stodoła. Potem przyszedł czas na Benny Beck.

Jak wygnać myśli złe? Słuchajcie utworów tej dziewczyny. Z tobą, bez ciebie. To był tytuł tego utworu, a muzykę skomponował Jacek Mikuła. Słowa Janusz Kofta. A ukazała się na albumie pod tytułem Ewa Bem w roku 1980. Czas na utwór, który swego czasu stał się właściwie wizytówką Ewy.

energetyczny i z charakterystyczną partią sekcji dętej. Autorzy? Muzyka to znowu pojawia się tu postać Jacka Mikuły, słowa tym razem pan Wojtek Młynarski.

taka opowieść o niej samej, ponieważ tekst pana Wojtka Młynarskiego to właśnie definicja samej Ewy Bem. Ona naprawdę jakby grała swoim głosem, jak instrumentem.

Utwór wygrał koncert premiery w Opolu w 1978 roku, choć artystka musiała walczyć z tremą przed tak trudnym technicznie materiałem.

Ale wróćmy do początków. Przełom nastąpił właśnie w 1970 roku, gdy wraz z bratem Aleksandrem i Andrzejem Ibekiem założyła zespół Bemibek, później Bemibem. To była rewolucja na polskiej scenie. Połączenie jazzu, swingu i latynoskich rytmów z polskimi tekstami.

z tego okresu pochodzą hity takie jak Sprzedaj mnie wiatrowi czy Podaruj mi trochę słońca. I tu przypomina mi się pewna anegdota, którą kiedyś pani Ewa podzieliła się. Wspomniała kiedyś, że w czasach Bem i Beck muzycy byli tak totalnie zafascynowani amerykańskim jazzem, że próbowali przemycać te skomplikowane harmonie do piosenek, które miały być przecież teoretycznie radiowymi przebojami. Przed nami Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to taki utwór z jajem, ale jak usłyszycie, kto to stworzył, to pewnie was to nie zdziwi. Autorem muzyki był pan Jerzy Pilarczyk, natomiast słowa te właśnie z jajem napisała pani Maria Czubaszek. Kobieta z niesamowitym dystansem do świata, rzeczywistości i siebie.

0: otworzyłam drzwi.
1: Maria Czubaszek napisała ten tekst z typowym dla siebie dystansem także do małżeństwa. Tytułowa fraza stała się wtedy tak popularna, że weszła do języka potocznego jako synonim kobiecej asertywności. Idealny numer do zagrania w babskim paśmie,

No dobrze, wracamy na ścieżkę muzycznej biografii. W latach 70-80 Ewa ugruntowała swoją pozycję jako najwybitniejsza wokalistka jazzowa w Polsce i rozpoczęła karierę solową.

współpracowała z absolutną elitą, Janem Ptaszynem Wróblewskim. Ptaszyn Wróblewski był ikoną tego środowiska. Pracowała także ze Zbigniewem Namysłowskim. O Namysłowskim to już nie tylko Polska wiedziała i mówiła, ale cała jazzowa Ameryka. Także z Markiem Blizińskim czy na przykład Henrykiem Miśkiewiczem.

0: Najważniejsze projekty z tamtego okresu to na przykład album B.A.B., nagrany z kwartetem Marka Blizińskiego. Uważany jest za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego jazzu wokalnego. Pani Ewa doskonale odnajdywała się w stylistyce bebopu, pokazując, że jej głos to instrument równoprawny z saksofonem czy trąbką.
1: Chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
0: Muszę jeszcze wrócić na chwilę do utworu Moje serce to jest muzyk. To taka mała niespodzianka, a to, co za chwilę usłyszycie, to spotkanie z panią Ewą Bem zarejestrowane przez Polskie Radio RDC. Emisja tego nagrania miała miejsce jakieś około października 2025 roku.
2: Moje serce to jest muzyk. Jedna też z ukochanych piosenek z pani repertuaru.
3: Ale nie przeze mnie ukochany. Ktoś z Radia Łódzkiego zadzwonił do mnie, a ja byłam młodziutka wtedy, wchodząca dopiero na rynek, że jest tutaj podkład i trzeba by było nagrać piosenka bardzo ładna. Z jakich powodów, to ja nie wiem do dzisiaj, czy komuś tonacja nie leżała, czy się nie wyrobił, wiesz, czy coś, bo to nie jest wcale łatwa piosenka, ona tylko tak brzmi. No ja przyjechałam, posłuchałam, tak mi się, nie bardzo mi się podobała i też nie była właśnie w mojej tonacji, co słyszę do dzisiaj, jak słyszę ten pierwsze nagranie, to słyszę, że tam już ojej, staje na palcach.
2: Tylko pani to słyszy.
3: No, ale słyszę. No i zaśpiewałam tą piosenkę, pojechałam sobie do domu, tam dostałam 200 zł, a może i nie. I potem nagle ja słucham, a to hit się zrobił. I do dzisiaj ja muszę tą piosenkę śpiewać na koncert. Muszę. Ja jej po prostu nie lubię. Więc z nią toczy taki 50-letni już bój. I takie okresy mamy takie. Ja mówię, dobra. Zamykam tamtą kartę, podchodzę do niej zupełnie inaczej. Z innej strony ją zaatakuję. No wystarczy zagrać jakiś inny skład i też już ona troszeczkę inaczej brzmi. Ale nie jest to mój hit, na pewno nie.
0: Na temat samej audycji wiem tyle, że prowadzącą była pani Nula Stankiewicz i pan Janusz Strobel. A tytuł audycji Trzeba marzyć.

podaruj mi trochę słońca z grupą Bem i Bem. Śpiewa Ewa Bem. Muzyka Aleksander Bem, słowa Marek Dutkiewicz. To rok 1974. A za chwilę powiem kilka słów o kilku postaciach, kilku osobach, które towarzyszyły pani Ewie podczas tworzenia tych płyt, nagrań, piosenek.

Andrzej Ibek. Taki trochę zapomniany geniusz. Wróćmy na chwilę do składu Bemi Beck. Pianista wniósł tam niesamowitą harmonię. To dzięki niemu te piosenki, choć wpadające w ucho, są tak trudne do zagrania dla amatorów. Połączenie go jazzowej wiedzy z energią rodzeństwa Bem stworzyło nową jakość, którą dziś muzykolodzy nazywają polskim jacht rockiem, zanim to pojęcie w ogóle powstało.

A dlaczego Bemi Beck stał się Bemi Bemem? Otóż po odejściu Andrzeja i Becka zespół musiał przejść rebranding. W 1974 roku jako Bemi Bem wydali kultową płytę Bema Pamięci Żałobny Rapsod, ale w zupełnie innej wersji niż Czesław Niemen. To pokazuje odwagę Ewy. Nie bała się brać na warsztat wielkiej literatury i podawać jej w nowoczesnej jazz-rockowej formie. Aleksander Bem to motor napędowy. Nie byłoby prawdopodobnie sukcesu Ewy bez jej brata. Był perkusistą, wokalistą i kompozytorem. To on pilnował, by zespół brzmiał światowo. Ich wspólne harmonie wokalne były tak precyzyjne, że trudno było uwierzyć, iż to nagrania z Polski lat 70., a nie ze słonecznej Kalifornii. To była naprawdę rodzinna symbioza talentów.

Starsi pewnie pamiętają, ale powiem to może do młodszych słuchaczy. Ptaszyn Wróblewski to była osobowość dość szczególna. Mało tego, że muzyk sporego formatu, to w ogóle barwna osobowość. Nie sposób go było pomylić z kimś innym. Jego głos, jego sposób ubierania się, to wszystko było tak jazzowe, klubowe.

Relacja Ewy z Ptaszynem to jeden z najważniejszych rozdziałów historii polskiego jazzu. Ptaszyn, nestor z saksofonu, pisał dla niej utwory, które łączyły jazzowy brud z popową lekkością. To on skomponował muzykę do Żyj kolorowo. Razem udowodnili, że jazzman może napisać ogólnopolski przebój bez wchodzenia w kompromisy artystyczne. Utworem Żyj kolorowo Ewa Bem wygrała Opole w 1979 roku. Mimo że jazzowy swing rzadko wygrywał festiwale zdominowane przez pop i rock, to taki idealny budzik dla słuchaczy. Piosenka, która dosłownie zmusza do optymizmu.

Utwór ukazał się w albumie z 1989 roku Love in the Beatles. Tym razem to klasyczna ballada jazzowa

propozycja dla słuchacza o wyrafinowanym guście. Opowieść o uczuciu, wartym każdego ryzyka. Piosenka, która najlepiej chyba brzmi wieczorami przy lampce wina.

Gram o ciebie, gram o wszystko. Przynajmniej mi o coś szło. No, mnie coś w środku szarpie, jak to słyszę. Tak, poruszająca ballada z tekstem Młynarskiego, pokazująca jazzowe, ale też to refleksyjne oblicze Ewy.

Miałbym ochotę puścić to w całości. Masz grzech przerywać, ale materiał, jakim się dzielę, to nie jest jakaś lista przebojów. To jest prezentacja wykonawcy, to jest pewnego rodzaju edukacja, a jednak choć utwór jest tak bardzo bemowy, to jednak zaskakuje.

dlaczego, bo do tej pory mówiliśmy o piosenkarce przełomu lat 60., 70., 80., a tu mamy album z roku 2001. Mówię tak, myślę nie,

I tak jak do tej pory mieliśmy tekściarzy gigantów, Wasowski, Łynarski, Czubaszek, a tu nagle pojawia się Kajach, słowa muzyka. To już jest inne pokolenie. To właśnie Kaja napisała ten utwór, a pani Ewa tak mistrzowsko go wykonała w 2001 roku. Nowoczesny pop, domieszka R&B i soul. Kajach doskonale tu wyczuła czarny feeling wokalistki. Płyta za ten utwór dostała Fryderyka w kategorii album roku pop, co pokazało w punkt, że Bem nie jest tylko legendą z przeszłości, ale wciąż dyktuje warunki w branży.

Kolega Maj to kolejny utwór Ewy Bem, który gdzieś w okolicach 1977 roku okupował większość stacji radiowych w tym kraju.

Ewa śpiewa tu z taką lekkością, jakby opowiadała anegdotę przy kawie. Warto wspomnieć, że to jeden z tych utworów, które powstawały w słynnej radiowej Trójce w czasach jej największej świetności.

wiecie, ile ona miała lat, jak wylansowała ten przewód? 19. 19-letnia dziewczyna. Jest rok 1970. To nagranie z zespołem Bemi Beck. Muzyka Romuald Żeliński. Słowa Janusz Kondratowicz.

pop, jazz lat 70. Stylistyka wokalnych grup amerykańskich typu Manhattan Transfer. To przykład naprawdę genialnego wielogłosu i muzykalności, która w tamtych czasach była na polskim rynku zjawiskiem wręcz światowym.

Nie myślcie, że ja tu jestem jakimś szpecem od muzyki. Jestem po prostu fanem. Jako młody chłopak, bardzo młody, a właściwie dzieciak, może szósta klasa, stałem za mikrofonem i robiłem za DJ-a. DJ-a w swojej podstawówce. I tak się ta miłość do muzyki i do mikrofonu za mną ciągnie od tamtych lat. Chociaż w życiu przyszło mi robić różne rzeczy, nie mające wiele wspólnego ani z mikrofonem, ani z muzyką. Ale właśnie teraz, po latach, mogę to swoje marzenie spełnić. Tak, nie występuję.

występuję tu jako recenzent, jako fachowiec. Jestem słuchaczem, podobnie jak wy. A to jest jeden z takich utworów Ewy, przy którym ukradkiem wycieram łzy. Sami domyślcie się dlaczego.

Ewa, nie ta Ben, inna. Ta była pierwsza. Małgosia, z tą straciłem swoje dziewictwo. Krysia, żona. Kasia, najdroższa sercu córka. Lucja, podróż poza granice znanych map. Danusia, ta, której zawdzięczacie mój głos. Dziewczyny mojego życia. Każdą kocham inną miłością. Za to wszystko, co mi dały. Były też inne, mniejszego kalibru, ale musiałbym im poświęcić kolejną godzinę.

bo to radio robi człowiek, który sam jest jak zapętlony algorytm, a jednak człowiek i robi je dla drugiego człowieka, dla ciebie. Radio w.com to stacja nieustraszonych romantyków.

Muzyka Kajach. Słowa Kajach. Nieustraszona romantyczka, czyli Kasia Szczot, obecnie Katarzyna Royens. Album pochodzi z 2001 roku. Mówię tak, myślę nie. A piosenka Jak człowiek uparty. Śpiew oczywiście Ewa Bem.

No i mamy zmianę nastroju. Muzyka Marek Bliziński, słowa Maria Czubaszek. Album Co z tego masz? Polskie nagrania, muza, numer katalogowy SX21110, data premiery 1984, tytuł Pomidory.

Aha. Męczyzmo, aż po świt, pomidora rośnie mit, żeby choć jeden kęs, życie by znów miało sens. No cóż, teksty pani Marii Czubaszek są jak jej odręczny podpis. Nie da się tego pomylić z nikim innym. Podobnie jak głosu

Ale mamy tu jeszcze jedną gwiazdę, Marek Bliziński. Słychać tu jego gitarę, jest autorem muzyki i jednocześnie gra. Cofnę się jeszcze troszkę i wspomnę o nim. Marek Bliziński i słynna płyta B&B.

Jeśli szukacie płyty na swój sposób Biblii, polskiego jazzu wokalnego, to jest nią album B.A.B., nagrany właśnie z gitarzystą Markiem Blizińskim, z podręcznikiem stylu. Minimum środków, maksimum wyrazu, głos Ewy i gitara Marka. Nic więcej nie potrzeba. To absolutny must hear dla każdego fana wokalistyki.

No i na koniec, żeby było śmieszniej, zostawiłem utwór, który praktycznie rozpoczynał karierę pani Ewy wraz z zespołem Bemi Beck. To Sprzedaj mnie wiatrowi.

Kończę tą swoją opowieść tym utworem, dlatego że uważam go naprawdę za wybitny. Trzeba mieć świadomość tego, w jakich czasach powstał. To było ponad 50 lat temu, za tak zwaną żelazną kurtyną. Natomiast brzmienie, jakie prezentował, nie powstydziłby się tego utworu nie jeden amerykański topowy muzyk.

Kiedy jednak przyjrzymy się, kto stworzył ten utwór, sprawa staje się jasna. Muzykę napisał Zbigniew Namysłowski. Utwór pochodzi z 1974 roku z albumu Bemowe Frazy. Słowa napisał pan Ryszard Marek Groński.

0: Daj mnie.
1: Zbigniew Namysłowski, młodszym powiem tylko tyle, to jeden z najwybitniejszych saksofonistów i kompozytorów jazzowych w Europie w tamtym czasie. I to wyjaśnia właściwie wszystko. Dlaczego ten utwór ma tak nieoczywistą strukturę, genialną harmonię i energię, której nie dało się podrobić w zwykłym popie. Utwór otwiera charakterystyczny, pulsujący bas i bębny, które do dzisiaj są samplowane przez producentów hip-hopowych. To była polska odpowiedź na to, co działo się za oceanem. I to odpowiedź naprawdę na światowym poziomie.
2: Sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie.
1: To właśnie ten utwór sprawił, że zaczęło się o Ewie Bem mówić jako o wokalistce z czarnym feelingiem. Już dzisiaj, na koniec naszego spotkania, mogę Wam zapowiedzieć, że następną królową naszych muzycznych opowieści będzie kolejna wokalistka jazzowa, pani Ula Dudziak. Trzymajcie się, do następnego.

Popatrzyliście pewnie zdegustowani na ramówkę tygodniową i przez głowę przeleciało wam najwyżej, że to jakieś radio dla domu opieki społecznej albo może kolejny kącik poetycki dla depresantów. Error, moi drodzy. Błąd. Trafiłem niedawno na pewne słowa Charlesa Bukowskiego, które wypowiedział do dziennikarzy gdzieś w okolicach lat 60. Dla tych, co nie znają, to wspomnę tylko, że to taki amerykański alkoholik niemieckiego pochodzenia z polsko brzmiącym nazwiskiem. Poeta, literacka ikona pokolenia dzieci kwiatów. Z epoki buntu, o jakim dziś możemy tylko pomarzyć. Każdy z nas ma dwa życia. Drugie zaczyna się w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że mamy tylko to jedno. To jest chyba cała tajemnica mojego obecnego najarania życiem. Jak wybudzenie z długoletniej komy. Mam nieprzyzwoicie bezczelny wprost apetyt na życie. Dziś. Bo ono się toczy teraz. Nie w mojej przeszłości. I nie za kilka lat. Bo może za kilka lat mi już nie będzie. I nie mylcie tego z hedonistycznym oczekiwaniem, że mi to życie będzie teraz tyłek miodem smarować. Nie robiło tego do tej pory, nie oczekuję tego od niego i teraz. Wystarczy, że na przykład będę was widział każdego dnia przyklejonych do głośnika i słuchających moich niekończących się gawęd rodem z Narni. Jeśli nie, to trudno. Ten apetyt i tak mi nie przejdzie. Wycisnę wam z tych tematów na pozór tak mało atrakcyjnych z ramówki, co się da. Zobaczymy wspólnie, że na przykład wszystko już było, a nasi dziadkowie i babcie mieli często większe jaja od nas, wchodząc w życie jak każde nowe pokolenie ze swoim pomysłem na urządzenie świata. Z założenia zresztą ryjącym go do fundamentów, by na przykład pod koniec zobaczyć, czy to nie działa jak chcieli. Co nie oznacza życiowej porażki, bo w życiu, wierzcie mi, przegranymi są nie ci, którym nie udało się w pojęciu otoczenia niczego osiągnąć, ale pokonani zostali jedynie ci, którzy nie próbowali do samego końca. Dziś rządzi epistolografia, czyli listy. Zacznę od górnego C, czyli coś bardzo osobistego, jakżeby inaczej. Chyba zresztą nie ma nic bardziej osobistego, poza może osobistą bielizną, niż prywatna korespondencja. Posłuchajcie. 15 marzec 2012 rok. Najlepiej zawsze bawił się tata. Jak maskotki były chore, to lekarze mieli fartuchy, bandaże, syropy i stetoskop. Jak był bank, to były też pieczątki, kwity i lada. Było super prawdziwie i był super bałagan, tak jak powinno być w prawdziwej zabawie. Książki też najlepiej czytał, bo każdy bohater miał inny głos, który się złościł, dziwił i śmiał. I drapał po rączkach i pleckach też najlepiej, bo tak wytrwale, że sam zasypiał w trakcie, a czasami i przez sen potrafił drapać. Kurczę, powiem wam, byłem pewny wtedy, że nie widzi tego moja mała, jak przysypiam. Dobra, czytam dalej. Mama zawsze była dorosła, surowa, zmartwiona, gotowa zwrócić uwagę, jak zachowanie było niewłaściwe. Mamy chyba tak mają. Zapominają, jak to jest być małą dziewczynką i szybko starają się nauczyć tego swoje córki. A tata? Tata był schronieniem, w którym można być każdym. Dzięki temu zawsze miałam głębokie poczucie, że mogę, a nawet należy mi się, być kochaną, taka, jaka jestem. Myślę, że to jest jeden z najcenniejszych zasobów, jakie można ofiarować na całe życie. Ten list dostałem na maila od córki, gdy była chyba na trzecim roku psychologii w Poznaniu. Korespondencja między nami się rwała. Czas przyspieszał, ale trzymam w ręku jeszcze jeden list. Tym razem ode mnie do niej. Napisałem go 5 lat później. Posłuchajcie.
10 grudnia 2017. Ponad połowę zawodowego życia spędziłem w serwerowniach, bo ojciec chciał mieć w rodzinie inżyniera. Jednak widzę i czuję to wyraźnie. Jestem romantykiem czystej wody. Może o tym wiesz, a może nie. Oczekuje się ode mnie, że będę silny, twardy, w końcu jestem facetem, z mózgiem na TTL-ach, czyli z założenia pracującym w systemie zero-jedynkowym. W zasadzie. Ale kiedyś jednak coś mi wyszeptało na ucho prawdę, że źle mi z tym. Tracę zdrowie, siły i marnuję swój prawdziwy potencjał, a może czas spróbować czegoś innego. No i spróbowałem. Nie kreuję się już na twardziela. Siwe włosy otwierają przed człowiekiem pewne przywileje. Czytam więc wiersze, piszę listy piórem, oglądam komedie romantyczne. Kocham się w kolorowych kwiatach i noszę tęczowe skarpetki. Zauważyłem, że mi to lepiej wychodzi i służy. A świat? Cóż świat? Czasami się dziwi, czasami ktoś zakpi sobie lekko. Częściej ludzi onieśmielam. Ogólnie sądzą, że mam łeb jak sklep, chociaż trochę z innej planety. A mój biedny łeb, im dłużej żyje, tym bardziej jest świadomy tego, że gówno wie. Może stąd te baśnie, mity, listy i poezja. Bo czasami mam wrażenie, że to więcej warte niż wykłady z fizyki Feynmana. Choć je też uwielbiam. Mam ci, córcia, tyle do powiedzenia. Dlaczego? Bo cię kocham, silna kobieto. Wysyłasz od chwili pojawienia się w moim życiu fale, które mi wciąż grają w piersiach jak organy. Każdego dnia tęsknię za tobą i tą tęsknotę też kocham. Jesteś moją źrenicą oka. Stąd ten list. Czas nam ucieka przez palce, a przecież ta wspólna droga na tym świecie, ten wspólny kawałeczek losu, to taka fajna rzecz. Całuję, tata. Podskryptum. Będę pisał. Nie pisałem. Świat wraz z mym życiem pobiegł przed siebie, gubiąc godziny i całe dnie po drodze. Dopóty życia spektakl trwa, dopóki zegary kurz wzbijają w terminarzach. Zmierzch goni świt, a ten podąża za opadającym słońcem. Nasz zaprzęg rozcina śnieżne zaspy w rytm bębnów winien ma. Choć nic trwałego na tych ścieżkach nie zostawiasz i nie tworzysz, wiatr w oczy nie zatrzyma cię, a tylko oddech świeży w płuca włoży. To wiedz, że żyjesz, choć nie musiałeś, chwilami nawet kochasz, choć niekoniecznie tego, kogo chciałeś. Pędzisz przez trzewia tak masywne, których już nawet kosmos nie pomieści. Budujesz w nim domy, imperia, związki, stwarzasz dzieci. Ta chwila, ten moment, oddech może ostatni i pierwszy zarazem, bo tamte już były i przeszły, wchłonięte przez powszechny obłęd. Ta chwila, ten czas, malunek, który na siatce twego oka zatrzymał się jak motyl. Widź, ślepcze, póki łaskocze swym skrzydłem twe zmęczone oczy. Ta chwila, ten ton, co z ucha salę koncertową robi, wibruje w nim jak harfa, by rosą nut popłynąć w dół po kręgach ciała i leczyć się z twych absurdalnych fobii. Wyciśnijcie ten dzień jak cytrynę, każdą jego minutę. Udanego dnia.

usiądź lub połóż się wygodnie, jak wolisz. Zamknij.

pozwól, żeby twój oddech sam sobie znalazł swój rytm. Nie musisz go kontrolować. Wystarczy, że go posłuchasz.

każdym wydechem. Pozwól, żeby twoje ramiona opadły odrobinę niżej, niż myślałeś, że mogą. Rozluźnij szczękę. To miejsce, w którym często chowają się słowa, których nie powiedziałeś. Rozluźnij. Stop.

mają w lesie. A może to taras twojego domu? Czujesz łagodne słońce na skórze? Nie parzy. Słyszysz cichy szum wiatru, wody, liści. Powietrze jest wyjątkowo czyste. Jesteś tu absolutnie sama ze sobą. Ocenia cię, jak wyglądasz, ile masz lat, ile osiągnęłaś.

bardzo stabilny. Nigdy nie był tak pewny. Wyobraź sobie, że ta stabilność to nie tylko ziemia, to też twoje życie. Dach nad głową, który należy wyłącznie do ciebie. Środki, których potrzebujesz, żeby czuć się absolutnie bezpieczna, niezależnie od tego, co powie o tobie ktokolwiek. Ta stabilność nie zależy

sobie, wokół siebie, delikatną, ciepłą granicę światła, jak cienką, ochronną powłokę słońca. Emocjonalna przepuszcza miłość, czułość, przepuszcza prawdziwą bliskość, ale to, co jest agresywnym osobą. Żeby być inną, młodszą, bardziej posłuszną, to się o nią rozbija i spływa jak woda po szkle. Nie musisz się już bronić. Możesz być miękka w środku właśnie dlatego, że z zewnątrz jesteś już całkowicie bezpieczna.

stoi ktoś, kto patrzy na ciebie serdecznie, z ciepłem w oczach, bez oczekiwań, bez warunków. Dziesięć lat temu.

Jeśli pojawia się teraz jakiś ciężar, słowa, których nie powiedziałeś matce, złość, którą przez lata połykałaś, pozwól sobie zobaczyć ten ciężar. Ale nie musisz go już nosić. Wyobraź sobie, że bierzesz go do rąk i kładziesz na wodzie płynącej obok ciebie. On odpływa. W każdej chwili.

że upływający czas nie jest dla ciebie zagrożeniem. Drzewo, które widzisz w tym miejscu, patrz, ono ma słoje. Każdy rok jest w nim i każdy czyni je silniejszy, głębiej zakorzeniony, nie gorszy. Twoje lata, one też są takie, jak te słoje nakładające się na siebie. Nie ubywa cię, przybywa. Sky.

Tschüss.

jest dostępne zawsze, kiedy go potrzebujesz. Możesz do niego wracać.

Zacznij powoli poruszać palcami dłoni i stóp. Weź teraz głębszy oddech.

oczy, kiedy poczujesz się na to gotowa i zabierz.